dziewczynie. Z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie. Całkiem niezły posiłek jaki.

tak między nami, to jestem człowiekiem zaniepokojony, by rzec rozczarowany, bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak po ludzku. Po ludzku.

wiesz sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.

Zatem oto nie wszystko. Drogi, mosty kołowe, urzędy skarbowe, gospodarstwa domowe. Powiadam wszystko, za wyjątkiem ciebie, chłopaku. Wypływasz jutro, mandżur, pakuj.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie.

0: Witam serdecznie. Mówi DJ Piotrek. Zapraszam wszystkich na audycję Koncert Życzeń, czyli Podaj Dalej. Spotykamy się w każdą niedzielę o 20:30. A co będzie grane, to zależy już tylko od Was. Tak więc wchodźcie na stronkę, wyszukujcie hasła Koncert Życzeń, kliknijcie i piszcie. Albo dzwońcie podczas trwania programu. Telefon 82626. U nas możecie pozdrawiać.
1: Dla Edzia z pozdrowieniami i z podzięki za wspólny wieczór. Rysio.
0: Zamawiać.
2: Kochane radyjko, puśćcie coś fajnego, coś czaderskiego, coś, przy czym można poszaleć.
3: Jesteś szalona.
0: Życzyć.
4: Z okazji imienin Włodka, wszystkiego najlepszego, 100 lat na roku i oby po trochu. Życzą koledzy z 67B.
3: Jak pisz do tego dnia.
0: I wyrażać uczucia.
5: Choć krótkie spędziliśmy ze sobą chwilę, to jednak wspominać wszystko będę mile. Pani Asiu, kocham panią.
3: Cały mnie.
0: Tak więc pamiętajcie, Radio SAR, Koncert Życzeń, niedziela, godzina 20:30.
6: No i dałem się namówić. Wiecie co? To jest niewiarygodne. Ja tu już chciałem dedykować wam piosenkę na otarcie łez, a tu wpada Piotr do studia i zaraz już jest.
7: No witam serdecznie wszystkich słuchaczy, przepraszam bardzo, nie zdążyłem przekalkulować, że mogą być korki, no i niestety tak się stało, że się spóźniłem. Przepraszam bardzo, za chwileczkę zmieniam tego gościa za konsoletą, bo już na ircu się na niego, że tak powiem, skarżycie. Dobra, zaraz będę, ale jeszcze Krzysiu powiedz, ja się przygotuję.
6: No bo tutaj słuchacze zażyczyli sobie jeden utwór chociaż, który się właśnie wrzuca dopiero na FTP, więc myślę, że to już ty spełnisz tę prośbę, okej? Okay? A ja wam dziękuję i no, bawcie się dobrze z Piotrem.

No i już jestem sam, zostałem w studiu. Niestety, tak jak mówiłem, korki mnie trochę wstrzymały. Wiecie, korki Thatcher, jak to mówią niektórzy. Witam wszystkich ircomaniaków. To, że nie może pocałować... Kto nie może kogo pocałować? No, ale widzę nowe twarze, a zasadniczo nowe niki. Ciekawe, kto to jest z S-Way. Evil Twin, a to wiem. I jeszcze kto tu jest nowy? Peter G. No niestety nie mam dobrej wiadomości dla was, stronka znowu nie działa, nie wiem co to jest, to cholerstwo, że tak się wyrażę, za przeproszeniem oczywiście, ale już Piotrek Norowski, koncert życzeń, czyli Podaj Dalej, który już trwa od godziny 20.30, już jest pełno piosenek było. No i słuchajcie, zalaliście mnie tymi wszystkimi piosenkami, no ja nie wiem co ja mam zrobić, aż w dodatku. No cóż, ale cóż, wystukajmy coś, jakiś pliczek, no i co tu znajdziemy? Dla całej budowlanej ekipy Saru proszę piosenkę Gdzie są chłopcy z tamtych lat, Seks Bomby, od członka tejże ekipy. Czy członek tejże ekipy przesłał to do nas? Pewnie, że jest ta piosenka, dlatego Seks Bomba dla wszystkich, dla całej budowlanej ekipy Saru, Gdzie są chłopcy z tamtych lat, od członka tejże ekipy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

No właśnie, słyszałem, że się burzycie. Dobra, przepraszam bardzo, Słoja. Dobrze wypowiedziałem? Sławoj. Leszek Słoj. Sway, tak jest, Sway i Peterka, za to, że podobno ich tam źle się z nimi przywitałem. No, przepraszam bardzo. Ktoś tam zamówił, Sway, zamówił piosenkę. Jakie? Vadera. No, ciekawe, czy Vadera puścimy? O tym możecie zadecydować tylko wy. Aczkolwiek, no już kiedyś puszczaliśmy Vadera i no, muszę powiedzieć, nie spotkało się to z aprobatą niektórych ludzi, także no, nie wiem. A jaką piosenkę? No właśnie, a my lecimy dalej. Puszczę wam coś dla rozluźnienia, coś, co bardzo lubicie i coś, co... No, na pewno ucieszycie się, że to słyszycie, bo to nierzadko się pojawia w naszym radyjku. A co? O tym nie będę mówił. W każdym razie tą piosenkę dedykuję wam, puszczam piosenkę, a sam się trochę tutaj, prawda, z tym wszystkim obeznam. I tak wiecie, z szybkiego przyszedłem, coś tu puściłem, no muszę na spokojnie teraz do tego przysiąść. A dla was piosenka? Jaka piosenka? Posłuchajcie tego sami.

O rany, aleś się tu zrobiło gorąco. No, w takim razie witam wszystkich, którzy są kobietami i mężczyznami i w ogóle. A właśnie, mam takie jedno pytanie. Czy Dorota jest dzisiaj na IRS-u? No, nie ma. Pewnie dlatego, że nie chciała nam znowu nie chciała zaśpiewać nam dzisiaj znowu. W każdym razie www.sarpegigda.pl, ta stronka, tak sobie nie bardzo coś działa, ale w każdym razie, jeżeli nas słuchacie, to znaczy, że macie już tam gdzieś zakodowane, że każda niedziela godzina 20:30 musicie włączyć Radio SAR i słuchać Studenckiej Agencji Radiowej, a w niej koncert życzeń, czyli Podaj Dalej. I następne życzenie. Przeczytam pod kryptonimem dla Asi. Piosenka, no właśnie, to tylko dla Asi. Unchained Melody. No właśnie, i szukamy tej piosenki. Czy my ją mamy? Raz, dwa, trzy. Misiu, śpi. Mam tą piosenkę. Dobra. W każdym razie dla Asi piosenka Unchained Melody. No właśnie, ale teraz kto to jest Asia i od kogo? Ja wiem, kto to jest Asia. To chyba ta osoba, która jest dzisiaj z nami na IRC-u, ale nie mogę tego powiedzieć głośno.

0: Chłopaki nie płaczą. Słuchajcie, to było dla Asi. Jakie sympatyczne życzonka, jaka sympatyczna pioseneczka. Aż wreszcie powinniśmy, w końcu powinniśmy się trochę rozmarzyć chyba, co? Nieprawdaż? Słuchajcie, a od kogo, dla kogo? No tego nie mogę zdradzić, chociaż mam pewne przypuszczenia i pewne słuchy mnie doszły, dla kogo ta piosenka, ale skoro Sway już wie, no to cóż... No to chyba nic więcej nie trzeba. Jeszcze gdzieś tam w tle ta pioseneczka leci, a wy słuchacie Studenckiej Agencji Radiowej, a w Studenckiej Agencji Radiowej, czyli w Radiu SAR, koncert życzeń, czyli podaj dalej, Studencka Agencja Radiowa słynie z tego, że przecież dla was puszczamy piosenki różne, niezwykle różne, no i takie, których niestety nie zawsze usłyszycie w innych tak bardzo komercyjnych i powszechnych radiach. Sway jest rozmarzona. Ciekawe.
1: Uczyć mi się tu! Sesja, a nie rozmarzenie. No
0: dobra, a my lecimy dalej. Skoro już tak się rozmarzyliśmy, no to jeszcze bardziej się rozmarzmy. Tym razem dla Agnieszki, Oli i Adama. Od wszystkich pozostałych w Gdańsku. Mysłowic i Marek Grechuta. Kraków, dawna stolica Polaków.

może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno,

No właśnie, to przecież żaden grzech, tak, wiem. A słuchajcie, a co, jeśli jesteśmy już przy Krakowie, no to ktoś do nas przysłał piosenkę, nie wiadomo kiedy, nie wiadomo dla kogo, aczkolwiek bardzo kojarzy się też z miastem Kraków. Otóż ma nam Kraków, Ocean Wolnego i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dla kogo i od kogo jest ta piosenka, nie wiem. Jeżeli ktoś z was przysłał nam tą piosenkę, to bardzo proszę na IRC-u poinformować, dla kogo i od kogo jest ta piosenka. A może po prostu ktoś chciał tylko usłyszeć tą piosenkę. To też u nas w radiu jest możliwe. W końcu Radio SAR spełnia życzenia. Radio SAR gra dla was. Radio SAR gra. Coś ja dzisiaj się mylę, chyba za dużo zaimprezowałem. Radio SAR gra po prostu dla was. Ma nam Kraków po raz kolejny.

0: ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków, jak rtęć w rozbitym termometrze.
1: Pewnie zauważyliście, tak jak ja, że coś jest nie tak. Otóż ktoś nam przesłał tą piosenkę, nawet wiem już od kogo i dla kogo. Otóż to miała być piosenka dla Chrisa z 22C, Kraków, Manam. Ale słuchajcie, ocean wolnego czasu. Tylko że mały problem. Ktoś nam przesłał zaledwie krótki fragment trwający, ile? 24 sekundy, który cały czas słyszymy. Jeżeli w takim razie znajdziemy tą piosenkę, no to ją puścimy w całości, ale dedykację puścimy już teraz. Ta piosenka, czyli Kraków, ocean wolnego czasu dla Chrisa z 22C. Chris, pozdrawiamy ciebie, a my słuchamy już następnej dedykacji. Dedykacji, która podobno jest bardzo, ale to bardzo ważna dla wszystkich ludzi na IRC-u i dla prowadzącego. O, dziękuję bardzo. Oraz dla Jacka przebywającego w domku. No dobra, przebywasz, Jacku, w domku, ale czy nas słuchasz? Jeżeli nas słuchasz, to się odezwij. Jeżeli nie nas słuchasz, no to przykro. W każdym razie dla wszystkich przebywających na IRC-u i dla prowadzącego oraz dla Jacka przebywającego w domku. Nightwish Memo w końcu doszło i w końcu zostanie puszczone.

Tak, jasne, jasne. Jakżeż bym mógł zapomnieć, od kogo ta piosenka? Od Sway'a, a w zasadzie od Sway'owej, może tak powiem, jeśli można. Miałem powiedzieć, jasne, to mówię. Piosenka Nightwish Memo od Sway'a, czy Sway'owej w sumie.

O rany, ale tutaj dyskusja rozgorzała, ale w końcu tego, co miałem przeczytać, a w zasadzie nie miałem przeczytać, to nie przeczytam. Słuchajcie, Studenckiej Agencji Radiowej, Radia SAR, w Radiu SAR, koncert życzeń, każda niedziela, godzina 20:30, a my gramy do końca i o dwa dni dłużej, do końca świata i dwa dni dłużej. Był Nightwish Memo, dla kogo i od kogo, dla wszystkich ludzików na Ircu oraz dla prowadzącego, dziękuję, od Sway'a, oraz dla Jacka, który siedzi w domku, ale nas słucha, bo jest nawet na Ircu, tylko trochę go muli. Spodobało mi się to, co napisał. Zaraz, kto to napisał? To muszę przeczytać. Po prostu muszę napisać. Piterek napisał: Evil, przestań ściągać te porno zdjęcia. Net mi muli. To było niezłe, nie najgorsze. Piterek, ty to u mnie zrobisz karierę na TV. Słuchajcie, a może Sway też zrobi karierę na TV? No właśnie, nie wiem, zobaczymy. A słuchajcie, a teraz w takim razie, że niby się nie bój, Jacenty napisał: nie bój się, nie bój się. No właśnie, nie bój się, nie lękaj się, piosenka, a jeszcze raz, ode mnie, dla was, a czemuż by nie, a czemuż by i tak.

No właśnie, nie lękajcie się, nie lękajcie się. Nie tylko w niedzielę, a dzisiaj mamy niedzielę, nie tylko od święta, ale zawsze o tobie pamiętam. Słuchajcie, to była dedykacja ode mnie dla was. A teraz co? Przeczytam, co ważne, bo to jest bardzo ważne. Słuchajcie, jeżeli ktoś by miał ochotę zaliczyć klub Ucho, dokładnie 24 czerwca w Gdyni, bo tam odbędzie się imprezka pod hasłem Wirówka Ekstremalna. Po pierwsze, będą pokazy mody Jola Słoma i Mirosław Trumbulak, młoda projektantka Agnieszka Hrynkiewicz, firma odzieżowa i salon obuwniczy Moda Italia. Oraz po drugie będą pokazy trialu górskiego, tor przeszkód i rowerzyści ekstremalni. Poza tym będzie jeszcze body painting, artystyczne malowanie ciała na żywo. Poza tym będzie jeszcze przedstawienie tańca ekspresji, metempsychozy. No właśnie. Tomek Jackowski, kontrabas i Marcin Adamski, DJ Blacky. Poza tym będzie paint show, Kasia Kowalska, Ula Ząbkiewicz i Jola Fiedorowicz. Poza tym będzie jeszcze wizualizacje komputerowe, feedback, VJ Creve. Co jeszcze? Wernisaż grafiki i obrazów, Jola Fiedorowicz i Ewa Rymuńska. Na chwilę obecną patronaty medialne nad imprezą objęli prezydent miasta Gdańska, Fashion, Telewizja Polska, radiostacja. No i co? No i my w Radiu SAR również dołączamy się do tego. Na tą imprezę będzie około 5 zaproszeń do wygrania w Radiu SAR, ale jak? No musicie wchodzić na stronki i musicie słuchać Radia SAR. Jeżeli kogoś to interesuje, to na pewno ma szansę zdobyć zaproszenie na tą imprezę, a impreza z tego, co słyszę, jest niezwykle, niezwykle ciekawa. Słuchajcie, co tutaj body painting? No jasne, sway, body painting, a może byś się nadała też do tego. Chodź, pomaluj mój świat na żółto i na niebiesko. Śpiewać każdy może, jeden lepiej, drugi gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. No dobra, a teraz specjalne podziękowania. Wróć, specjalne pozdrowienia z DS3 dla Dominiki, Pawła z 407B, Sylwii i Łukasza z 405B, a także dla Oli, Olgi i Marty, zwanej również Pisionkiem, tak dokładnie jest napisane, a także dla wszystkich pozostałych, których znam, a ich nie wymieniłem. Życzy Mariusz, PS, oby sesja była nam lekko. Oby sesja lekką była, na przykład. No dobra, co to jest? No nie wiem, body painting to w sumie i tak to nic w porównaniu z tym, do czego namawiała mnie koleżanka. Do czego? Zjeny, dziewczyno, przepraszam, Piterek, do czego cię namawiała koleżanka? A kto sobie grabi? Przepraszam, czy to ja sobie grabię? A za co? Za to, że śpiewam ładnie? No, ja nie wiem. Dobra, raz, dwa, trzy. Misiu, śpi. Czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie.

To ja może jeszcze skorzystam z okazji i jeszcze raz przeczytam to, co miałem przeczytać, czyli to, co przed chwilą przeczytałem przed tą piosenką. Specjalne pozdrowienia z DS3 dla Dominiki i Pawła z 407B, Sylwii i Łukasza z 405B, a także dla Oli, Olgi i Marty, zwanej również Pisionkiem, a także dla wszystkich pozostałych, których znam, a ich nie wymieniłem. Życzy Mariusz, PS, oby sesja była nam lekka. A ja mam taki jeden komunikat, jedną uwagę. Jeżeli ktoś nas słucha z DS2, z pokoju 33B, to bardzo prosiłbym o kontakt na przykład telefoniczny albo chociażby na IRC-u, jeżeli ktoś nas słucha. No a co? Słuchajcie, co Piterek wymyślił, co jego koleżanka mu powiedziała, żeby on zrobił. Jeny ludzie, to dosłownie... No dobra. Słuchajcie, ja życzenia przeczytałem, dlatego już je kończę. A teraz co? A teraz dalej będę czytał. Ekstra życzenia. O rany. Ekstra życzenia będą później. Techniczny. O, techniczny napisał. Technicznie żyjemy w epoce atomowej. Uczuciowo w epoce kamiennej. Dla technicznego poproszę. Piosenka Halloween, If I Could. No właśnie, to ma dobry akcent, ponieważ ktoś tam chce ściągnąć coś z naszego tego serwera, no i nic nie wychodzi, dlatego dla technicznego. Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo w epoce kamiennej. No właśnie, to jest nawet dość niezła myśl na jakieś takie debaty dłuższe, na jakieś rozmowy, na przykład nocne rozmowy w Radiu SAR. No ale słuchajcie, nie o tym była dzisiaj mowa, nie o tym niestety nam dzisiaj mówić. W każdym razie dla technicznego. Halloween, If I Could. Dobra, skoro ma być Halloween, to niech będzie.

0: No widzicie, też tak umiem, a śpiewać każdy może, jeden lepiej lub drugi gorzej, ale nie o to chodzi, jak to komu wychodzi. Śpiewać każdy może, każdy piątek po 21, a później po 23 audycja pod wszystko mówiącym tytułem Sardicho. Nieźle się przy tym można zabawić. Słyszycie to? No pewnie zasłyszą. No dlaczego mają nie słyszeć? W każdym razie If I Could Fly, Halloween. Technicznie żyjemy w epoce atomowej, uczuciowo w epoce kamiennej. Dla technicznego. No właśnie, dla technicznego. Przepraszam. Evil Twin. To znaczy ten zły bliźniak.
1: I'm Cornelio. I want tippy for my bunhole.
0: Hej. Spoko, człowieku. Słuchaj Radia SAR, a dowiesz się wiele, bo świat nigdy już nie będzie taki sam, odkąd powstało Radio SAR. Słuchajcie, a my co posłuchamy teraz? Karmakoma, T-Lab, Leszcze czy Vadera? Wybór należy do was, ale najpierw się rozmarzymy. Odpalimy plik pod tytułem Dla Ici, chyba tak to jest napisane, Dla Ici. Tak mi się wydaje, słuchajcie, Dla Ici. Bez ciebie umieram. A piosenka taka, jaka będzie. Pozdrowienia dla prowadzącego. Dziękuję bardzo. Dla Ici. Od kogo? Nie wiem. A dla kogo? Dla Ici. Bez ciebie umieram. Pozdrowienia dla prowadzącego.

0: dzisiaj, żeby to zaśpiewać, musiałam się upić.
1: Całkiem niedaleko, jakby pokój obok, mimo drzwi zamkniętych. O nie, ona tu idzie.
0: Jest sobie mały miś, gruby miś.
2: Dla mnie ty, ja dla ciebie. Dla mnie ty i my nas.
0: Jacek!
3: I can see clearly now, the rain is gone.
4: Pozdrawiam moją nauczycielkę muzyki.
5: No, słuchajcie, to mnie rozbawił. Emil, co ty robiłeś z tym? Jeszcze raz się spytam, co ty robiłeś z tą makietą jakiejś tam pani czy czegoś? Jeny ludzie, co tu się dzieje w radiu? Słuchajcie, ale lubię taką atmosferę. Na luzie sobie tutaj rozmawiamy. Jest sympatycznie dla sympatycznej pani Krysi z turnusu trzeciego, niezwykle sympatycznego pana Mietka Ucio Pucio. Słuchajcie, jeśli chodzi o tam dla... ktoś tam pozdrowił nauczycielkę z matematyki. Już niedługo będziemy pozdrawiać nauczycielkę z chemii, ale przed tym, skoro zaczęliśmy już tak, że tak powiem, romansować i tak dalej dla Ici, bez ciebie umieram. No, piosenka była. Powiem, że to nie piosenka, nie była ode mnie, a od kogo, to już chyba wszystko jasne. Słuchajcie, a my czytamy dalej. No, to też będą życzenia. Cudowne. Dlatego teraz trochę przyciszę, żeby było mnie słychać bardzo, bardzo dokładnie. Kiedy kochamy, to stajemy się częścią stworzenia. Kiedy kochamy, nie potrzebujemy wcale rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może przemienić się w wiatr. No, piękne. Dla mojej kochanej Ani dedykuję piosenkę dla ciebie, zespołu Mysrowic. A kto? Oczywiście, że Mariusz.

0: Excellent. Zapraszam.
1: Excellent job. Słuchajcie, to było specjalnie jeszcze dla Evila, ta reklamówka. Dla Evila będzie jeszcze następna piosenka. I nie tylko dla Evila. Dobra, czytam. Dedykacja dla sympatycznej pani od nauczycielki chemii, od Sueya i Pita. Od Sueya i Pita dla nauczycielki chemii, dla pani R. Dla Pita obecnej, a dla Sueya byłej pani od nauczycielki chemii oraz dla Evila, ale tylko od Sueya. A co? No pewnie już wiecie co to jest, dlatego tu już puszczam bardzo szybko i bardzo zwięźle, dlatego nic nie mówię, tylko puszczam. PS, Evil, uśmiechnij się.

0: Sardicho.
1: No właśnie, Sardicho każdy piątek po 23. Ej, Evil, coś ty taki pruderyjny, a może bezpruderyjny. No ładnie, ładnie, ładnie, ładnie. Słuchajcie, chłopaki nie płaczą. Dla ciebie piosenka, Evil. Dla Piterka też i dla Gaduły. I dla wszystkich słuchaczy Radia SAR. A ja tylko przypomnę, bo muszę to przypomnieć. Słuchajcie, Młodzi i Miłość, 5 czerwca 2004. Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Gdańsku-Matemblewie. W programie koncert zespołu Armia. To jest niezłe, niezłe. Evil, jakbyś chciał coś fajnego posłuchać, a też takiego mocniejszego, to idź na ten koncert. A nie Wejdera będziesz mi tu słuchał. Eucharystia, okazja do pojednania się z Chrystusem. Bardzo dobra rzecz. Mariola i Piotr Wołochowicz. Budowanie relacji czyni... Czyli jak dogadać się z tymi, których się kocha. O, to też ciekawe. Evil, słuchaj, występ diakonii SNE, wypowiedzi młodych osób dotyczące miłości. O, Sway, słuchaj, posiłek w plenerze. O, Peter, słuchaj, apel Maryny z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Gocłowskim. Nie możecie tego przegapić. Przecież nie możecie przegrać miłości, jak powiadał Jan Paweł II. Zapraszamy. Dojazd specjalnymi autobusami, linii 116 z dworca we Wrzeszczu, 156 z Targu Siennego w Gdańsku. Początek godzina 10, zakończenie około godziny 22. Dlatego zapraszam bardzo. Młodzi Miłość Festiwal za tydzień w sobotę, 5 czerwca. A ja sobie posłucham, co na Irsu gadacie, a puszczę. To, co puszczę, ktoś po prostu chciał, bo nam to przysłał, ale bez żadnej dedykacji, ale puścić trzeba.

No, słuchajcie, nie robić tutaj żadnych fok. Jeżeli się bawimy, to się bawimy. Jeżeli gadamy na poważnie, to gadamy na poważnie. A w Radiu SAR, koncercie życzeń, praktycznie się bawimy, ale na poważnie też mówimy. Dlatego jeszcze raz na poważnie przeczytam pewną dedykację, która była już parę minut temu. Kiedy kochamy, to stajemy się częścią stworzenia. Kiedy kochamy, nie potrzebujemy wcale rozumieć, co się dzieje wokół, bo wtedy wszystko dzieje się w nas samych i wtedy nawet człowiek może przemienić się w wiatr. Dla kochanej Ani dedykuję piosenkę dla ciebie, Myslowic, i zespołu Myslowic dla ciebie od Mariuszka. Ja to już przeczytałem. A słuchajcie, no cóż, co w Radiu Trzeszczy dzisiaj będzie, bo tutaj już autorzy tego programu przyszli, a ja już będę się z wami żegnał i kończył. O rany, co tutaj na Ircu wypisujecie. W każdym razie ja już tego nie będę czytał. Po prostu się z wami żegnam. Życzę udanych sesji, udanych potyczek sesyjnych, udanego tygodnia. No i w ogóle wszystkiego dobrego w tym tygodniu. Spotkamy się za tydzień. Zobaczymy, czy się spotkamy, bo może was na przykład nie będzie, albo mnie nie będzie, albo radia nie będzie, albo świata nie będzie. W końcu pojutrze nie wiadomo, co będzie. Słuchajcie, koncert życzeń, czyli podaj dalej, czas zakończyć dzisiaj. Bardzo miło mi było. Teraz zapraszam na audycję Co w Radiu Trzeszczy, ale przed tą audycją jeszcze parę piosenek wam puszczę. Tych, których na przykład chcieliście usłyszeć, bo przysłaliście to nam na FTP-em. Dlatego też pozdrawiam wszystkich i Słaja, i Ewila, i Pitera, i Gadułę, i wszystkich innych, którzy nas słuchają. Jarka, Darka, w ogóle wszystkich, słuchajcie, co ja będę wymieniał. Żegnam. No i do usłyszenia za tydzień. Cześć i czołem. Pytacie, skąd się wziąłem. A teraz leszczę.

gdy na nią pochuchamy, zatańczymy, zaśpiewamy, to zapachnie wonią taką, że odpadną skrzydła ptakom, że się z węglu

dzwonić jak żeliwo. Ty otrącisz, ciszę zmącisz. A w tej ciszy taka susza, nawet motyl się nie rusza. Spadną myśli posmalone, wróble zlecą też z jabłonek. Róża wielkim ogniem płonie.

może tak się zdarzyć, że się możesz ogniem sparzyć, gdy ci padnie blask na twarzy. W takim razie trudno, cóż, cóż, trudno, cóż, cóż, cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż. W takim razie trudno, cóż. Nie dotykaj dzikich róż. No cóż, no cóż, no cóż, no cóż. Nie dotykaj dzikich róż.

Shh, shh.

0: Tak, witamy się przy grzechotach i różnych dziwnych dźwiękach, jak zwykle my.
1: Radiohead, to znaczy leci Radiohead, nie my Radiohead.
0: No właściwie możemy chyba trochę poudawać, co ty na to?
1: No dobra.
0: Ja bym sobie raz udała.
1: Witam was Radiohead.

0: Tak, przed nami trudne zadanie, bo mamy równocześnie mówić i przerzucać.
1: Oj, właśnie, jesteśmy w okresie transformacji. Przerzuciłyśmy i jest już, powinno być w stereo.
0: Tak, czyli zostawiamy Radiohead na mikrofonach, jak co tydzień w poniedziałek. Wita Was Gosia i Julia.
1: Witamy, witamy. Dzisiaj oczywiście o logotypach, jak zapowiedziałyśmy 3 tygodnie temu.
0: Był wtedy konkurs.
1: Tak.
0: Nie wiem, przypomnimy oczywiście, że był wtedy konkurs i mamy nadzieję, że zdążyliście się zorientować i udzielicie nam odpowiedzi na pytanie, które zadałyśmy 3 tygodnie, czy 3 lata, czy może jeszcze w jakimś dziwnym okresie, nie wiadomo kiedy i ile lat temu. Pytanie było, konkurs był, my musimy go sobie same przypomnieć i myślę, że zadamy jeszcze to pytanie w tej audycji.
1: Zadamy, oczywiście zadamy. Jeśli ktoś sobie przypomni to fantastyczne
0: to już wygrał.
1: Pytanie, to już wygrał. Naprawdę
0: tak.
1: Będziemy pod wrażeniem.

0: Wydaje nam się, że czekałyśmy wystarczająco długo, żeby ktoś na kanale lipcowym zgłosił się i napisał nam, jakie pytanie zadałyśmy jakiś czas temu. Niestety nikt się nie pojawił, nikt nam nie napisał, więc musiałyśmy niestety tam gdzieś wejść głęboko, gdzie trzeba było, i znalazłyśmy to pytanie. A pytanie to brzmiało: kto jest współtwórcą logotypu polskiej sieci CPN-ów? Centrali
1: paliw naftowych?
0: Bardzo prawdopodobne.
1: Tak, chodzi nam o nazwisko jakby głównego projektanta tego.
0: Na pewno każdy z Was kojarzy ten logotyp, bo wydaje mi się, że jest to jeden z najbardziej znanych polskich logotypów.
1: Tak, obecnie trochę CPN jakby graficznie podupadł i Orlen to
0: tak,
1: nie jest
0: został
1: to samo.
0: Wyparty przez stację Orlen.
1: Ale to już nie ten sam polot.

0: Tak, tak. Wracamy na antenę, żeby porozmawiać z wami o logotypach. Jest to rozmowa, przyznam, trudna i bardzo jednostronna, bo my tak naprawdę nie możemy wam pokazać w tej chwili tego, o czym mówimy, ale są takie logotypy, które rozpoznają wszyscy. Między innymi właśnie ten, którego dotyczy nasz fantastyczny konkurs, czyli logotypu CPN.
1: Albo chociażby logotypy Cepeli, który każdy z was na pewno pamięta, kogutka na małej dzidzie.
0: Na małej dzidzie. Kogutek na małą dzidzie.
1: Tak jest, dokładnie. Albo chociażby wydawnictwa szkolnego i pedagogicznego, otwarta książka z głową orła, czy polskich linii lotniczych, słynnego lotu. To są po prostu logotypy i znaki, które tak dobrze funkcjonują, że myślę, że nie musimy wdawać wam adresów stron internetowych, gdzie moglibyście je zobaczyć, bo po prostu każdy z was ma pewnie je w swojej głowie.
0: Wyjdźcie na ulicę, a będziecie je mieli. Tak, i one na pewno się tam pojawiają, ale myślę, że mniej spotykanym, a również fantastycznym jest logotyp Centralnego Ośrodka Opakowań.
1: Zrobiony przez Jana Holendra. I co jest na tym logotypie? Jest to po prostu prostokąt, kwadrat, w którym wpisane są trzy okręgi, jeden niedokończony, symbolizujący literkę C i dwa O, czyli Centralny Ośrodek Opakowań, które same z siebie tworzą jakby opakowanie, opakowują po kolei litery opakowujące litery. Jest to po prostu niesamowite i pod względem graficznym, jak i symbolicznym, bo oddaje dokładnie temat i to, co miało przedstawiać ten logotyp.
0: Tak, tak, opisuje dokładnie wszystko. Taki piękny rzut z góry, takiej puszki. Jest całkiem fajny. Gdybyście mieli ochotę zobaczyć te wszystkie logotypy, o których mówimy, to bardzo zachęcamy do lektury A4, numer 3 z 2003 minionego roku. Właśnie, minionego roku. Życzyłyśmy wam już wszystkiego dobrego?
1: Tak, na pewno życzyłyśmy. 7 razy już życzyłyśmy im wszystkiego dobrego.
0: No dobrze, to już nie będziemy wam życzyć. Tak więc, jeśli macie ochotę sobie sprawić prezent, podejrzewam, że w Empikach A4 tego numeru już nie ma, ale może ktoś ma, od kogo możecie pożyczyć i zobaczyć te fantastyczne wzory, bo są naprawdę...
1: Tak, co ciekawe, ostatnio gdzieś znalazłam informację, nie pamiętam, pewnie też w jakimś magazynie czy czasopiśmie, o torebkach lotu. Ktoś założył gdzieś muzeum torebek samolotowych na wypadek choroby lotniczej.
0: Ale czy z zawartością?
1: Nie mam pojęcia, obawiam się, że mogła być ona lekko przetworzona. I właśnie wielki zachwyt wzbudziły torebki polskich linii lotniczych, polskiego lotu, robione przez Romana Duszka.
0: No właśnie, a teraz jak wejdą tanie linie lotnicze, ciekawe, czy będą miały tak samo dobre logotypy.

0: Wracamy na chwilę. O logotypach nie będziemy się już rozwodziły, bo wiadomo, trzeba je zobaczyć. Poszukajcie u znajomych, wśród znajomych czasopisma A4, numer 3 z 2003 roku. I wszystko się wyjaśni, zachwycicie się, mam nadzieję, tak jak my. Ale wracamy do naszego ulubionego tematu. Zrobimy taką maleńką dygresję, bo ostatnio wpadł nam w oko fantastyczny projekt dyplomowy Oli Bukata. Jeśli macie dostęp do... Nie wiem, być może w sieci ona jest. Powinien być gdzieś jej projekt, bo wygrała konkurs organizowany przy okazji przez 2 plus 3D. I to jest po prostu fantastyczny konkurs książki kucharskiej. Pierwszy tom z serii Arcydzieła polskiej kuchni kulinarnej, gdzie macie obok przepisu całego kurczaka wpakowanego, więc jeśli ktoś się zdecyduje na kontynuację.
1: Ja nie wiem, jak długo jest świeża ta książka właśnie, bo obawiam się, że te kurczaki w kartonie mogą niestety nie dać sobie rady z upływem czasu. Bo z marchewką i cebulką myślę, że będzie trochę lepiej, już nie wspominając o makaronie, który sobie świetnie poradzi na półce w księgarni. Tylko te kurczaki mogą być trochę niepokojące.
0: No sprawdźcie w sieci. Ola Ubukata być może jeszcze jest świeży.

0: z lekkim przerażeniem, że wycisza nam się piosenka. Chciałyśmy to wam coś powiedzieć, ale okazuje się, że mamy jeszcze minutę i właściwie niepotrzebnie zabieramy głos.
1: No właśnie.
0: No ale jak już zabrałyśmy, to zabrałyśmy. To może rozwiążemy nasz konkurs i nie wiem, czy go odraczamy.
1: Nie, rozstrzygnijmy go.
0: Przyznajemy sobie same nagrody.
1: Tak.
0: Dobrze. Tak. Ty jaką chciałabyś nagrodę? Ja chyba ci dam ten, nie wiem, weekend na Melodiwach. Co ty na to?
1: Ja wolę tą koszulkę ze strony www.chrum.com.
0: Och, jak pięknie. Mamy nawiązanie do poprzedniej audycji.
1: Jest
0: jak
1: pięknie.
0: Ktoś nas słucha i jest uważnym słuchaczem, to po prostu może to wyłapać.

0: konkurs życia.
1: To może go nie rozwiązujmy.
0: Rozwiążemy go. Macie jeszcze jakąś minutę, żeby udzielić na IRC-u poprawnej odpowiedzi. Gdybyście nie wiedzieli na przykład, jak wejść na IRC-a, zapraszamy www.sarpegiegda.pl i tam jest jakieś podłączenie. Nie ma. No to jakoś inaczej wejdźcie.

0: rozwiązujemy konkurs, bo już zbliża się godzina 19 i czeka tu Zbyszek ze swoim gościem.
1: Tak, zapraszamy serdecznie na audycję Zbyszka. Dzisiaj będzie ciekawie, zapowiada się dobrze. Tak, rozwiązujemy nasz fantastyczny konkurs, a więc tarara, autorem logotypu CPN jest pan Ryszard Bojar. Notabene również autor logotypu fabryki samochodów małolitrażowych.
0: Zapomniałyśmy chyba trochę powiedzieć, kto wygrał.
1: A wygrała Julka i Gosia, które powoli się żegnają.

Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

0: chciałbym czarnego Rolls Royce'a. I want a black Rolls Royce.
1: I want a black Rolls Royce.
0: Proszę o dwa bilety pierwszej klasy do Honolulu. Two first class tickets to Honolulu, please.
2: Szczerze mówiąc.
0: Te brylanty są za małe. Three diamonds are too small.

Znowu po nocy wyścig samym sobą. Obudź te myśli, wróć do blogu, w końcu się wyśpi. Może w końcu ona się przyśni. Jestem w domu, wchodzę pod prysznic, spuszczam stąsów, możesz to wykpić. Kostki lodu sączą się w whisky. Te demony mnożą się wszystkim, ho. Miewam w głowie dosyć dziwne fobie, szczerze mówiąc. Żartem pił serio, napisz mi na grobie, szczerze mówiąc. Spędzam życie ciągle swe wewnętrzne zwierzę szczując. Ale czas najwyższy spuścić je ze smyczy.

soundtrack od tych dwóch chłopaków. Znowu nocny maraton, nie chcę przestać, kompakt na lato. Ma być ASAP, trochę jak flakon. Na tych wersach w drodze za kasą. Zmiana miejsca, koncert mam w Kato. Większość czerwca chodzę za pracą. Ból mnie nęka, biorę panadol. Chcę platyny z nową dekadą, Nocny rajd, bardzo miła droga, szczerze mówiąc. Ale zapach spalin mało mi smakował, szczerze mówiąc. Jeśli spędzasz swoje życie, własne serce trując, czas najwyższy znaleźć antidotum, szczerze mówiąc. Nie wiem jak ty, mało ludziom.

should I, my friend?

0: czułeś i tłumy.
1: Jadę tym autem po ulicach, które nie chcą mnie znać.
0: Mais ce n'est probablement pas le cas.
1: Jadę autem.

wyłączna na swej gałęzi, pragnęła innej rzeczy. Róża nie pragnęła wiedzy ani ciemności, na krawędzi ciała i marzenia.

should I be, friend?

To tak na dobry początek zespół The Jesus and Mary Chain. Trochę zapomniany już chyba dzisiaj, a takie zespoły trzeba przypominać. Zespół The Jesus and Mary Chain, kawałek zatytułowany Head On, jeden z bardziej znanych utworów tego znamienitego zespołu. Dzisiaj mnóstwo muzyki, mnóstwo utworów do zagrania. Nie wiem, jak się z tym wszystkim zmieszczę. Chyba się po prostu nie zmieszczę, więc nie gadam, tylko gram. Płyta wieczoru, grupa On the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes, gwiazda dzisiejszego wieczoru. To kawałek z płyty zatytułowanej Sirens, trzeciej płyty grającej tego zespołu, wydanej już kilka miesięcy temu. Płyty, z której chyba nie prezentowałem w tej audycji jeszcze żadnego utworu, więc najwyższy czas to nadrobić. On the Might of Princes. Wrócimy do tego zespołu jeszcze kilka razy w dzisiejszej audycji. A teraz kolejny pomysł pod tytułem przypominanie bardzo ważnych zespołów. Teraz chciałem przypomnieć zespół Pixies. Legendarny bostoński zespół, który na przełomie lat 80. i 90. tworzył kanon muzyki alternatywnej. Przypomnę utwór tego zespołu w wykonaniu innej grupy. Promise Ring zagra kawałek Gouge Away.

To był zespół Promise Ring wykonujący utwór Gouge Away, oryginalnie nagrany przez zespół The Pixies, o którym oczywiście zapomnieć nie można. No dobrze, teraz coś z Wielkiej Brytanii dla wszystkich brytofanów i brytfanek. Utwór zespołu Blur zatytułowany jakże niebrytyjsko Magic America.

To był zespół Blur. No to skoro mamy kącik brytyjski, to po Blur musi wystąpić zespół Pulp.

To był zespół Pulp z krótką wizytą w dyskotece. Skoro zabrzmiał zespół Pulp, to teraz zabrzmieć musi Pulp Song. I bynajmniej nie będę tu dla was grał muzyki z filmu Pulp Fiction. Ja lubię układać pewne takie ciągi narracyjne z piosenek, ale bez przesady. Pulp Song w wykonaniu zespołu Stella Star i wracamy wreszcie do Nowego Jorku.

pytam, czy ten kutas wreszcie cię zostawi. Tylko on wie, jak cię dotykać, tylko on ma takie prawo. Ale pamiętaj, że ja byłem przed nim, a przede mną mój kolega. I wiem, co teraz nastąpi.

Przecież znam się, wielam się na wyciągnięcie ręki, ale wciąż za tobą tęsknię. Ty przeglądasz moje płyty, a ja nie wiem co powiedzieć, więc mówię, patrz, taki Morrissey na przykład napisał tyle piosenek, wydał tak dużo płyt. Jeden człowiek miał do powiedzenia aż tyle, a ja powiedziałem ci już wszystko i do dodania nie mam nic. Wiem co teraz nastąpi, przecież stoisz już przy drzwiach. Do widzenia, skurwysynu.

To był zespół Cool Kids of Death, a teraz przed nami coś z zupełnie innej beczki, mianowicie zespół, którego nazwa przypomina mi, że będzie jeszcze pięknie, że będzie jeszcze lepiej niż dzisiaj. Zespół, który nazywa się The Last Days of April. Zespół ze Szwecji. Zespół, który pojawiał się w tej audycji kilka razy, ale bardzo, bardzo dawno go nie grałem. Last Days of April i kawałek zatytułowany Glowing Me, Choking You.

To był zespół Last Days of April i muszę przyznać, że nie mogę się już doczekać, kiedy nadejdą ostatnie dni kwietnia. Bardzo, bardzo lubię ten okres. A teraz wracamy z powrotem do Stanów Zjednoczonych, a dokładniej do Nowego Jorku, bo wiadomo, że to tam właśnie wstaje najciekawsza muzyka. Przypominam, że audycja Emulacja jest audycją oczywiście interaktywną. Zapraszam Was na kanał Ilcowy Sar. Zapraszam Was również na czat fanów zespołu CKOD. Możecie go znaleźć na stronie internetowej www.dwadzieściakilka.prv.pl www.dwadzieściakilka.prv.pl. Wracamy do Nowego Jorku. Zespół o francusko brzmiącej nazwie Les Savi Favre.

Łagodnie się zaczyna, łagodnie się kończy. To był utwór zespołu Les Savifav z płyty zatytułowanej Go Forth. A teraz wracamy na płytę wieczoru. Płytę zespołu On the Might of Princes, płytę zatytułowaną Sirens, czyli Syreny. Zespół pochodzi spod Nowego Jorku. Zaczął wydaną 4 lata temu płytą zatytułowaną Where You Are and Where You Wanna Be. Płyta została wydana w bardzo minimalnym nakładzie przez sam zespół. Okazało się jednak, że bardzo się spodobała niezależnej publiczności amerykańskiej i już po roku została wznowiona przez większą wytwórnię, przez wytwórnię Revelation, która do dzisiaj zajmuje się przygotowywaniem płyt zespołu. No i właśnie rok temu ukazała się 3. już płyta długogrająca zatytułowana Sirens i z tej płyty posłuchamy kawałka, który nazywa się Speed Survival on the Might of Princes.

To był zespół On the Might of Princes i drugie spotkanie z płytą tego zespołu zatytułowaną Sirens. Drugie, ale nie ostatnie tego wieczoru. Czasu coraz mniej, strasznie mnie dzisiaj czas goni. Tak jak mówiłem, mnóstwo muzyki do zagrania i na pewno wszystko się nie zmieści, a więc już nie gadam, tylko gram dalej. Zespół Rival Schools i kawałek zatytułowany Used for Glue.

To był zespół Rival Schools, największa obecnie gwiazda nurtu zwanego Groove Corem, który został zapoczątkowany kilka lat temu przez zespół Quicksand. Zresztą kilku członków zespołu Quicksand gra właśnie w Rival Schools, zespole, który pojawił się na dobre w ubiegłym roku. No i zdobył dość dużą popularność wśród fanów takiej nieco ostrzejszej muzyki. No dobrze, to teraz dalej drążymy dziwne rejony w dzisiejszej audycji. Zespół The Polyphonic Spree, kawałek zatytułowany Soldier Girl.

był zespół The Polyphonic Spree. To taki zupełnie nietypowa grupa, która składa się z kilkudziesięciu osób. Zresztą było to słychać, że mnóstwo instrumentów jest używanych w muzyce tego zespołu. Członkowie ubierają się w białe szaty, koncerty przypominają raczej nabożeństwa. No, totalny odjazd. Generalnie zdecydowanie jest to zespół, który stoi po stronie jasności. A teraz coś zupełnie dla odmiany. Zespół, który nazywa się niezwykle oryginalnie I Love You, But I've Chosen Darkness. To jest moje odkrycie dosłownie z przedwczoraj. Zespół, który przyszedł gdzieś tak z nienacka. I muszę przyznać, że po pierwszym przesłuchaniu debiutanckiej epki, na której znalazły się cztery utwory, no jestem bardzo... bardzo mi się to podoba i jestem bardzo ciekawy, co ten zespół pokaże dalej. Zespół nazywa się I Love You, But I've Chosen Darkness.

To był zespół I Love You, But I've Chosen Darkness ze swojej debiutanckiej epki. Zespół pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, wydał jak na razie jedną tylko krótko grającą płytę, ale już nie mogę się doczekać czegoś więcej, bo bardzo, bardzo mi się ta muzyka podoba. No dobrze, teraz coś bardzo, bardzo starego dla odmiany. Już w pół do pierwszej, jeszcze tylko 30 minut do końca audycji, więc czas na smutne granie. Zespół, który istniał na początku lat 90. Wydał trzy płyty długogrające, dzisiaj chyba mało pamiętane, a szkoda, warto do nich wrócić. Grupa nazywa się Slow Dive i z płyty Suwlaki posłuchamy kawałka Machine Gun.

To był zespół Slow Dive, kawałek zatytułowany Machine Gun. No to pozostańmy w takim nastroju. Przenieśmy się kawałek z Wielkiej Brytanii do Francji, gdzie nagrywa zespół Air, który właśnie dosłownie kilka dni temu wydał swoją najnowszą płytę Talkie Walkie. I z tej płyty posłuchamy najciekawszego, chyba najbardziej przebojowego kawałka zatytułowanego Cherry Blossom Girl.

0: To był zespół Air i kawałek zatytułowany Cherry Blossom Girl. Założenie jest generalnie takie, żeby grać w tej audycji muzykę, której nie usłyszy się nigdzie indziej, albo którą ciężko jest usłyszeć gdziekolwiek indziej. Ten zespół akurat można usłyszeć, ale co z tego, skoro taki ładny ten kawałek. No dobrze, przechodzimy do następnej pozycji w dzisiejszym programie. I to będzie, mam nadzieję, swego rodzaju rarytas, zespół Placebo.
1: Alors le groupe qui a promis de jamais jouer de reprise sur scène, maintenant joue une reprise. C'est une vieille chanson de Alex Chilton, The Big Star. Ça s'appelle Holocaust.

Z taką zapowiedzią po francusku w wykonaniu Briana Molko, utwór Holocaust w wykonaniu zespołu Placebo. Utwór Holocaust, który w oryginale znalazł się na absolutnie genialnej płycie It Will End With Tears grupy This Mortal Coil, kolejnej zapomnianej grupy, o której warto przypominać. Jako że do końca audycji już tylko 20 minut, taki nastrój będzie nam już towarzyszył do końca. No, może z małym wyjątkiem, i tym wyjątkiem będzie utwór, który usłyszycie teraz. Interpol, Roland.

To był zespół Interpol, zdecydowanie najważniejszy zespół, który pojawił się w ostatnim czasie. No dobrze, to skoro mamy pozostać w ponurym nastroju, no to bardzo proszę, Cooper Temple Close.

To był zespół The Cooper Temple Close. Co dalej? Dalej zespół, o którym tydzień temu mówiłem sporo, a dzisiaj tylko zagram kolejny kawałek tej grupy. Grupa nazywa się Hope of the States, a kawałek 101st Lament.

Tak, tak, wyciskam łzy. Taki właśnie jest plan, żeby co tydzień na koniec audycji wycisnąć z was trochę łez. No to wyciskam dalej. To utwór, którego nie miało tu w ogóle być dzisiaj. Pierwszy raz zdarzyło mi się coś takiego, że audycję, którą miałem już gotową, zaplanowaną, zmieniłem w ostatniej chwili, dograłem jeszcze ten kawałek, usłyszałem go dzisiaj gdzieś przypadkiem w biegu, przypomniałem sobie o nim i postanowiłem, że on musi tutaj się dzisiaj pojawić. Nie do końca jestem przekonany do tej płyty, nie do końca pasuje mi muzyka tego zespołu, ale ten utwór jest porażający. I am Claude.

Czy odważysz się zerwać gwiazdę z mojego ulubionego nieba? To wszystko na dzisiaj. Dochodzi godzina pierwsza. Zostawiam was jeszcze jednym utworem. Będzie to Atmosphere zespołu Joy Division, bo co innego może zamknąć taką audycję. To wszystko na dzisiaj. Zapraszam w przyszłym tygodniu. Dobranoc.

Licz tych followersów, ja sukcesy mierzę w płytach, a nie lajkach. Nie otaguję sponsora jak te panie w rajdkach. Młody Ernest raczej dobra dusza, żaden łajdak. Moim celem raczej spokój ducha, a nie Maybach. Szczerze mówiąc mi wystarczy Peugeot. Młody kot, nie zaufam nigdy starym zwierzom. Nigdy nie będę rapował o tym, jaki jestem prawdziwy i szczery. Całe szczęście moi fan.

0: cudze. Chętnie przetnę twoje hamulce. Już na Mokotowie opowiadasz o przyjaciółce. Pytasz mnie, czy chcę zapalić papierosy, masz w kurtce. Oprócz tego jakieś 100 tysięcy książek na półce. I szczerze mówiąc, zobaczywszy je, się zakochałem. Przez następną dobę cały Boży świat olałem. To było lata temu, jeszcze zanim rapowałem. Kiedy za robotę skandalicznie mały banknot brałem. To było w 2013, pamiętasz? Jak błagałem cię, byś szybko zapisała mnie w swój kalendarz.
1: 5-1-5.
0: Zapisałem numer telefonu 515 na rękach.
1: 515.
0: To było w 2013, w kwiecie wieku, ale w głowie same kolce i chwasty.

arkaniele. Zsuń bucik i stąd na fotele. Dla ciebie jarzębiak i kwiaty. Siądź przy mnie na stawie.